Kali Kali nje ita hiya kumanango nako vukosha vutivi tsantu buruku nkamalo wachi dzikomba kakuva ina 20 horas na 16 minutos za tikwaniko dza Mosambiki hi emisor provincial Maputo wa radio Mosambiki ena wena kuzandzeka ya lekaliansi.